zaciemni, onda wyjdzie rok. I widzą tylko serce, wyczerpać lampę w nas. I przyjaciół.